Jeszcze gęsi kroczą ku mnie. W ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które duży

dla mnie parą, chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę

parą. Chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawsze

Dla mnie parą, chcę przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę.

życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i miłości. I zawsze byłaś przy mnie, zawsze mnie kochałaś i wspierałaś. Dzisiaj chcę Ci za to wszystko podziękować. Kocham Cię. W dniu mamy proszę, przyjmij ode mnie te kwiatki na znak mojej miłości i pamięci o Tobie. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom, a te życzenia złożą śpiewająco Adi i Karina. Dziękuję Ci, mamo, za tyle lat i Bogdan Traliszewski wręczy Wam te wirtualne czerwone róże.

za Twą miłość z Twego serca, za trud z wychowaniem mnie. Dziś, w Dniu Matki, przyjmij proszę te życzenia skromne me. Życzę Tobie, Mamo, szczerze, życzę zdrowia i radości. Życzę Ci, by z Twego serca płynął zawsze dar miłości. A piosenka wyśpiewo Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, Moja Mamo, a druga piosenka w wykonaniu grupy A To My, Dom Rodzinny Dom. Kochani, konsola pozdrowień jest do Waszej dyspozycji. Jakbyście tak prawie chcieli jakiejś mamie, mamusi, mamteczce złożyć życzenia, to serdecznie zapraszam i zachęcam do tego.

teraz jest mi też ogromnie miło przywitać na konsoli pozdrowień Lucynę. Dzień dobry Lucyno, witam milutko i bardzo cieplutko, bo na dworze jest upał. Słońce świeci, praży. Ja, jest naprawdę cudownie. A Lucyna pisze: dzień dobry. Poproszę dla mojej mamy i wszystkich pań, które są na tej audycji, utwór o cieple domu rodzinnego i mamie, do której zawsze chce się wracać. Nie ma jak u mamy, pana Młynarskiego. Dziękuję, napisała Lucyna. A więc Lucyno, lubię życzenia muzyczne spełniać, to już też i te życzenie będzie spełnione. Piosenka przygotowana jest, nie ma jak u mamy, Wojciech Młynarski, a ode mnie dołącza piosenka Dominiki i Janusza Żyłka, Rodzinne szczęście. Serdecznie zaproszę do wysłuchania tych piosenek, a tobie Lucyno wielkie, wielkie dzięki za wpis, no i za dedykację muzyczną wszystkim paniom, które są teraz na tej audycji, które słuchają. No i szczególnie do twojej mamy. Przygotowane, a więc możemy zaczynać.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego.

trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

Być mamą to wcale nie jest takie łatwe, takie hop-siup. To nie jest być mamą na jeden dzień w roku, bo mamą jest się od samego początku, od dnia, jak to dziecko jest na świecie, a już nawet przed tym, od dnia poczęcia tego maleństwa jest się mamą. I mama czy to w dzień, czy w nocy, zawsze ma czas dla swojej pociechy. Najpierw dla tej malutkiej, bo to w nocy płacze, trzeba nakarmić, trzeba przewinąć, trzeba utulić, trzeba pocieszyć. Ja, a potem lata uciekają, dzieci dorastają, stają się samodzielne. No i ta mama, ja czasami tak nie jest za bardzo brano pod uwagę. Nie zawsze jest to miejsce dla tej mamy, tam jakby powinno miejsce być. Kiersi, Bajtlem być, Mieczysław Sznura, Sonia Kulik, z serca dla mamy.

Kolejna piosenka na mojej playliście jest poświęcona mamom, których już nie ma wśród nas. Piosenka ta nosi tytuł Rosen für Mama, Róże dla mamy, a śpiewa ją Johnny Hill. Róże dla mamy. Jest to opowieść o kierowcy ciężkich transportów, który w drodze do domu wstąpił do kwiaciarni, aby swojej żonie kupić bukiet róż, bo mieli jakieś święto, rocznica. Do kwiaciarni weszła mała dziewczynka, która się rozglądała i chciała jedną różę. Ale tych róż już nie było, bo wszystkie wykupił kierowca. Była bardzo, bardzo zasmucona. Kierowca się spytał, o co chodzi, co chciała. Chciała tylko jedną różę dla swojej mamy. No a gdzie ta twoja mama mieszka? Chodź, ja ci pokażę. Kierowca wziął tą małą, dał jej jedną różę i pojechali. Dojeżdżając do ogrodzenia, cmentarza, dziewczynka powiedziała, tu mieszka moja mama. No i wysiadła i poszła do swojej mamy z tą jedną czerwoną różą. Posłuchajcie tej piosenki.

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną odwagę i cierpliwość, dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie, najbardziej kochającej mamie. Z okazji Twojego święta, mamo, życzę Ci zdrowia od codziennej sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzięczności za wszystkie dla mnie trudy i starania. Dla Ciebie, mamo. Vincent i Fernando, Viva la Mama, zespół Masa Alam, najmilejsza w życiu jest mi mama. No bo któż by mógł być inny, jeszcze tak miły i kochany jak mama. Tata też.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszta licencji GEMA i GVE.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

i jeszcze dwie piosenki z dedykacją dla wszystkich mam. Rudy Giovannini, Mama, ich denke an dich. Mama, ja myślę o tobie. I Michalina Starosta, jak ty to robisz, mamo? A więc te piosenki już są przygotowane. Zapraszam też do wysłuchania.

0: Jugosławię o minionym czasie.
1: Von einer Welt, die mal war, und
0: o świecie, jaki był i nigdy już nie wróci.
1: Doch im Herzen,
0: ale w sercu czuję nadal Twoje ciepło, miłość, którą mnie zawsze obdarzałaś. Ach, gdybym tylko mógł ten czas.

Ja, i to była godzina muzyki, piosenek poświęconych i dedykowanych wszystkim mamom, mateczkom, mamusiom. A teraz trochę coś z innej beczki. Dominika i Janusz Żyłka, fajne cuda, a potem będzie Amigos i Sierra Morena. A więc serdecznie zapraszam, witam wszystkich niewitanych, którzy do nas dołączyli. Słuchacie Radia Larmo, a za sterami witam wszystkich, wasza Chorzowianka. Życzę jeszcze fajnego późnego popołudnia, a wczesnego wieczoru. Cieplutkiego wieczoru. No i zapraszam do słuchania. Konsola pozdrowień też jest do waszej dyspozycji.

No a teraz na konsoli pozdrowień witam bardzo, a bardzo serdecznie Piotrka. Dzień dobry Piotrku, dzień dobry, dobry wieczór, witam i cieszy mnie ogromnie za ten przepiękny wpis. Piotrek z rodziną, z bliskimi piszą tak. Witaj prezenterko, dziś za pośrednictwem radia chcemy złożyć życzenia w formie wierszyka i piosenki, którą dołączysz. Nasza mamuśka jest z nami i słuchamy wszyscy. No więc, mamuśko, posłuchaj tego wierszyka, jaki ci tu napisali twoi najukochańsi. Mamuśko, tak mówią dzieci, wnuki i ci, którzy przy tobie zawsze czują się bezpiecznie. Bo jesteś jak ciepły dom, do którego wraca się sercem, nawet po wielu latach. Masz 86 lat, a w oczach nadal tyle dobra, że mogłabyś nim obdarować cały świat. Twoje dłonie pamiętają troskę, uśmiech najpiękniejsze chwile, a serce wciąż bije dla rodziny. Byłaś mamą, potem ukochaną babcią, a już za chwilę los dopisze. Najpiękniejszy rozdział – prababcią. I choć pokolenia się zmieniają, jedno pozostaje niezmienne. Każdy chce być blisko ciebie, bo ty potrafisz słuchać ciszy, pocieszyć jednym słowem, przytulić spojrzeniem i sprawić, że świat staje się spokojniejszy. Mamuśko, twoje życie jest jak wielkie drzewo, pod którym cała rodzina znajduje cień. Miłość i wspomnienia, a my dziś chcemy powiedzieć tylko jedno. Dziękujemy ci za każdą nieprzespaną noc, za dobroć, cierpliwość i serce, którego nigdy nikomu nie zabrakło. Niech każdy dzień przynosi ci spokój, uśmiech i dumę z rodziny, którą stworzyłaś z miłości. Bo dla nas wszystkich jesteś i zawsze będziesz naszą ukochaną mamuśką. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. I aż się ja w tkani wszystko sznuruję od tego pięknego wyznania, podziękowania swojej mamie. Ja piosenki wybrałam. Mamo, ta piosenka jest dla ciebie od Happy Folk i Bernadeta Kowalska i przyjaciele, dziękuję mamo. A że cała rodzina jest i czeka, to dołącza piosenka od rodzinny dom. I te piosenki już są przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. Życzę jeszcze pięknego spędzenia dzisiejszego Dnia Matki w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego!

Ja, kochani, i tak dla przypomnienia o godzinie 20 za stery Radia Larmo zasiądzie nasza koleżanka z Prudnika, Jola.

No a teraz na konsoli pozdrowień witam bardzo milutko Krzysztofa. Dobry wieczór, Krzysztofie. Cieszy mnie, żeś też zawitał, żeś napisał pozdrowienia dla ciebie, dla twoich bliskich. No i fajnego wieczoru z Radiem Larmo życza. Krzysztof pisze, dobry wieczór. Mama, osoba, która kocha nas bezwarunkowo. Mama wspiera bez względu na wszystko i zawsze znajdzie dla ciebie czas. Krzysztof zawsze młody i zawsze synek mamusi. No i proszę, i tacy też są zawsze młodzi, zawsze piękni i zawsze dzieckiem swojej mamy. Ja to jest obojętnie ile macie lat. Jak długo mama żyje, tak długo jest się dzieckiem tej swojej mamy. Bo jak mama odejdzie, no to nie idzie powiedzieć, że jest się dzieckiem mamy. No bo mamy nie ma, ale była. No i dla wszystkich mam. Dla tych, od tych młodych dzieci, od tych starszych dzieci i od tych całkiem malutkich dzieci. Beata i Marcin, podziękowania Dominika Janusz Żyłka, najdroższej mamie, a Krzysztofowi wielkie dzięki za wpis, za pozdrowienia, za życzenia. Miłego wieczoru życzę.

A to For You i To mój rodzinny dom. Napisał jeszcze Piotrek, ale to poczytam za chwileczkę. No i będę zamykała konsola. Pozdrowień.

Ja, kochani, w tej chwili zamkła konsola pozdrowień. Teraz już nie idzie nic pisać. Dopiero ją otworzy nasza Jola z Prudnika o godzinie 20. Ale na konsoli pozdrowień mam jeszcze dwa wpisy od Piotrka i od Renaty. No i Piotrek napisał jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, Mamuśka. A prezenterko, jesteś wielka. Ale skąd? Ja mam 1,60 m wzrostu, to nie jest tak wielko. Już jest trochę skurczuno. Jestem jaka jestem. Mamuśka nam się popłakała, ale łzami szczęścia. Dziękujemy. To ja dziękuję, że tak pięknie uczciliście swoja mama, mamuśka, mamulka, jak ją tam jeszcze zwiecie. Babcia, prababcia, omeczka, omka. A ze wszystkiego dobrego, fajnego jeszcze wieczoru życzę. A co do piosenek, to wybrałam Banita Band dla mamy i Wspomnij swój dom od Klaudii i Kasi i Chwołka. A więc serdecznie zapraszam do wysłuchania tych dwóch piosenek, a potem wpis od Renaty, no i potem już będę oddawała stery naszej Joli z Prudnika, na której audycja serdecznie zapraszam.

No i kochani, ostatni wpis na konsoli pozdrowień zrobiła Renata, którą też bardzo milutko i serdecznie witam, życząc spokojnego wieczoru, ciepłego, tak jak u nas jest, no i odpoczynku po całym dniu. Renata napisała pozdrowienia dla prowadzącej audycję chorzowianki. Dziękuję bardzo. Pamiętajmy także o tych mamach, które patrzą na nas dzisiaj z góry. Wasza miłość wciąż tli się w naszych sercach. Ja, Renata, i tu masz rację, ale ja już też wspominałam o tych mamach, których nie ma wśród nas, które już opuściły ten świat. Były piosenki dla tych mam, oczywiście. Nie zapomniałam. Uczcimy mamy, które odeszły. I to uczcimy piosenką od Balkan Express W mym sercu dzisiaj śpisz. Ja, kochani, te mamy, które mamy, czcimy je, szanujmy i pokazujcie swoim matkom, że dbocie o nie, że są, żeście jak jesteście potrzebni, jak was potrzebują. Nie zapomnijcie o swoich mamach. A za wasze wpisy, za udział w audycji, za obecność, za to wszystko pięknie, pięknie dziękuję. Życzę teraz dali fajnego wieczoru z naszą Jolą z Prudnika. Bawcie się dobrze. No i pamiętajcie o swoich mamuśkach. Pożegnam się piosenką, którą dedykuję też Joli na dobry początek jej dzisiejszej audycji. Nina i Mike, ein Festival de Liebe, festiwal miłości. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzagen. Pa, pa, do usłyszenia, do jutra.

Dobry wieczór, kochani, jeszcze raz. Witam Was, Jola Spurnika, słuchamy Radio Larmo. Moi drodzy, serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich i taka mała wiadomość, konsolka pozdrowień jest otwarta. Zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie. Piosenki możecie także zadedykować. Dziś mamy wtorek, godzina 20.09. No i piękny dzień, Dzień Matki. Dziś mamy także, tak powoli się kończy,

0: ale jeszcze jest, na pewno mamy nas słuchają, także witam wszystkie mamy. Życzenia będą, pewnie, że będą, życzeń będzie ciąg dalszy, a póki co, moi drodzy, parę słów dla naszej chorzowianki Gabi, która przed chwileczką zakończyła audycję, za którą także serdecznie dziękujemy za czas, za uśmiech, za miłe życzenia, za piosenki. I teraz życzymy, wszyscy życzymy miłego wieczoru, smacznej kolacyjki, bo na pewno kolacyjka będzie. Serdecznie pozdrawiamy i piosenka w podziękowaniu dla chorzowianki, dla naszej chorzowianki. A będzie piosenka niespodzianka. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy miłego wieczoru.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: moi drodzy, zaglądam na konsolkę pozdrowień i już są nasi goście. Bardzo się cieszę, zapraszam, piszcie, jest Mirek i jest Bartek, Ola i jest także Ewa Banaś. Witam Was serdecznie i kochani, no to zaczynamy Dzień Matki, ciąg dalszy. Wszystkim mamom z okazji ich święta życzę i ja, i cała załoga Radia Larmo. Życzymy Wam zdrowia, spokoju, niekończącej się radości oraz dumy z każdego dnia. Niech miłość, którą obdarzycie innych, wraca do Was ze zdwojoną siłą. Wszystkiego najpiękniejszego dla Was, drogie mamy. I piosenka dla Was, upominek muzyczny, także jest. Proszę, posłuchajmy.
1: Mua, mua, mua, mua, mua, mua.

Na konsolce pozdrowień witam Mirka. Mirek pisze: cześć Jolu, witam Cię milutko i pozdrawiam serdecznie na Twojej audycji. Pozdrawiam również serdecznie Gabi i Darka, szefów Radia Larmo, całą ekipę radyjka, naszą Olę, wszystkich naszych znajomych i przyjaciół. Jolu, zagraj proszę dla wszystkich wymienionych przeze mnie oraz dla tych, których przez uwagę nie wymieniłem, wesołą i słoneczną nutkę miłej zabawy, tak napisał Mirek. No to kochani, dla Was czy będzie milutka i wesoła? Nie wiem. Zobaczymy. Zapowiada się, że aż tak wesoła nie będzie, ale będzie piękna piosenka dla Was z pozdrowieniami od Mirka.

0: I dla Mirka za chwileczkę będzie także muzyczny upominek. Dziś sobie zatańczymy, ale to po audycji. A teraz niech Mirek się nastraja. Miruś, nastrajaj się i przygotuj się do tańca. Później po 22 piosenka dla Ciebie.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

na konsolce pozdrowień. Teraz miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Joli, pana Mirka oraz wszystkich słuchaczy Radia Larmo oraz pani Bożenki, Stanisława i Bogusława. Miłego wieczoru życzy Bartek z Kostrzyna. No to witam ekipę kostrzyńską, witam was serdecznie, pozdrawiam również miło i serdecznie. Pozdrowienia dla was wszystkich i na miły wieczór dla Bartka, dla was także muzyczny upominek już teraz.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: Teraz będzie także muzyczny upominek, będzie niespodzianka od Bartka dla jego mamy Bogusławy z życzeniami wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Matki, zaśpiewa Andrzej.

Kochani, ja serdecznie zapraszam Was jeszcze raz. Zapraszam Was na konsolkę pozdrowień. Przypominam, czyje wpisy będę za chwileczkę czytała. Za chwileczkę Ola z Prudnika, jest także Ewa Banaś i jest jeszcze jeden wpis od Oli z Prudnika. Mamy godzinę 20:35, wtorek, także macie niepowtarzalną szansę na składanie życzeń. Zapraszam serdecznie.

No i moi drodzy, jeszcze będzie jedna piosenka od Bartka dla mamy Bogusławy. Ja przepraszam tutaj za moją pomyłkę, gafę. Wcześniej była piosenka dla mam, których nie ma, którą zaśpiewał Andrę, ale mama Bartka jest. Jeszcze raz z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji Dnia Matki, piosenka od Bartka dla jego mamy. Proszę bardzo.

teraz będzie następna muzyczna niespodzianka i parę słów do mojej mamy Bożenki, do naszej mamy. Mamo, nieważne ile mam lat, zawsze będziesz osobą, przy której czuję się bezpiecznie. Dziękuję za bezwarunkową miłość i dobroć, których nauczyłaś mnie każdego dnia. Życzę Ci szczęścia tak wielkiego, jak wielkie jest Twoje serce. Dziękuję za ręce, które zawsze pomagały, za serce, które nigdy nie przestało kochać i za obecność, która dodaje siłę. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, miłego wieczorku życzę Tobie, mamo. Ja i do życzeń dołącza się także Mirek od Zięcia. Także najserdeczniejsze życzenia i piosenka Mamo dla Ciebie od nas. Ta piosenka jest dla Ciebie.

na konsolce pozdrowień witam Olę z Prudnika. Ola pisze: cześć. Przesyłam najgorętsze pozdrowienia dla całej radiowej ekipy, a w szczególności dla mojej wspaniałej przyjaciółki za mikrofonem. Dziękuję jeszcze raz. Ty wiesz za co. Tak, wiem za co, proszę bardzo. I jeszcze raz, Olu, cieszę się, że niespodzianka się udała. Bardzo się cieszę i piosenka dla ciebie na miły wieczór już teraz. Proszę bardzo.

moi drodzy, następna muzyczna niespodzianka. Jeszcze raz szybciutko przypominam, konsolka pozdrowień jest wciąż otwarta. Już przypominam, czyje wpisy czekają za parę chwilek. Będę czytała, co napisała Ewa Banaś. Jest jeszcze jeden wpis od Oli, jest Mirek i jest także Piotrek, którego także witam serdecznie i pozdrawiam. Także serdecznie, Ola, dla Ciebie od Frania. Piosenka już teraz, proszę bardzo.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla

na konsolce pozdrowieniu, witam i serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam Ewy Banaś. Ewa pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Małgosię, prezenterów i słuchaczy Radia Larmow. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, dużo zdrowia, szczęścia i miłości. Tak napisała Ewa Banaś, czerwona serducha dołączyła. Także za chwileczkę dla wszystkich piosenka od Ewy Banaś z życzeniami wszystkiego najpiękniejszego, najlepszego z okazji Dnia Matki. Ewuś, dla Ciebie także i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Piosenka od Ewy Banaś dla wszystkich słuchaczy Radia Larmow.

już, moi drodzy, 21 właśnie wybiła 07. Czas mknie swoim torem. Jeszcze życzę Wam miłego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. A teraz muzyczny upominek z pozdrowieniami dla Ewy Banaś.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Olę z Prudnika, jest Mirek, jest Piotrek i jest nasza mamuśka Bożenka. Czytam, co napisała Ola. Mówi się, że miłość matki nie potrzebuje słów, ale dziś na antenie chcemy głośno powiedzieć. Dziękujemy wszystkim mamom, życzę, aby dobro, które dajecie, wracało do Was każdego dnia. Szczególne uściski i radiowe pozdrowienia przesyłam dla Pani Bożenki, mojej mamy, mojej przyjaciółki. Niech ta kolejna melodia otuli Pani serce i wywoła piękny uśmiech. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Piosenki są już przygotowane. Pierwsza piosenka będzie od Oli dla Bożenki, a druga od Oli dla wszystkich słuchaczy i dla Oli także.

Na konsolce pozdrowień witam i serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczorku. Witam Piotrka, który pisze jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Życzenia przekazane. Za chwileczkę będzie od Piotrka piosenka dla wszystkich mam i będzie jeszcze jedna piosenka, a później jeszcze jedna i będę jeszcze czytała, co pisze nasza Bożenka i co napisał Mirek. To za parę chwilek, co napisał Mirek, proszę bardzo, i nawet się zrymowało. Teraz piosenka z życzeniami jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Życzenia są od Piotrka. Dziękujemy.

0: następna piosenka. Ta piosenka będzie z pozdrowieniami na miły wieczór i w podziękowaniu także za życzenia z okazji Dnia Matki. Piosenka będzie dla Piotra. Piotrze, dla Ciebie dziś zaśpiewa Jessica, a następne pozdrowienia, które będę czytała, będą od Bożenki. Piosenka dla Piotrka. Już teraz, za chwileczkę.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: na konsolce pozdrowień. Witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie i życzę fajnego wieczoru. Witam naszą Bożenkę, która pisze: dobry wieczór, Jolu. Pozdrawiam wszystkich na Twojej audycji. Dziękuję Wam pięknie za miłe pozdrowienia w tak pięknym dniu i za piękne kwiaty, które dostałam pocztą kwiatową. I chcę także podziękować synowi Grzegorzowi za piękne kwiaty i piękny prezent z okazji Dnia Matki. Dziękuję Wam, moje kochane dzieci. Bardzo Was kocham. Jesteście całym moim światem. Mamuśka, dziękujemy, także kochamy i jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. No to czas na piosenkę. Piosenka dla Bożenki na miły wieczór. I jeszcze raz wszystkiego dobrego życzymy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I moi drodzy, następna piosenka. Już za chwileczkę piosenka z pozdrowieniami od Bożenki dla Was wszystkich. Jeszcze przypomnę tutaj czyje wpisy. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Mirek i jest jeszcze Ola z Prudnika i jest jeszcze gdzieś tam Bożenka. Mirek też tam gdzieś jeszcze jest. Także teraz piosenka od Bożenki dla Was wszystkich z pozdrowieniami na miły, wesoły wieczór.

konsolce pozdrowień. Ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko, nasza mamuśko, dziękuję za pozdrowienia. Ja także pozdrawiam Cię serdecznie, życząc w dniu Twojego święta dużo zdrowia, spokoju, uśmiechu każdego dnia i samych pięknych chwil. Dziękuję Ci za Twoje serce, troskę i miłość. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam również Stasia z Bogusią i z Bartkiem. Joluś, zagraj proszę dla naszej mamuśki, a także wymienionych Twoich najmilszych kostrzyńskich słuchaczy, najśliczniejszą z posiadanych nutek. Miłego słuchania. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serducha. No to już teraz piosenka dla Bożenki, Bogusi, Stasia i Bartka. Piosenka jest od Mirka.

Moi drodzy, 21:37, audycja moja dziś trwa do godziny 22:00, no może troszkę dłużej. Za 5 minut konsolka pozdrowień będzie zamknięta, także jeżeli ktoś ma z Was takie życzenie, zapraszam i jeszcze możecie napisać.

moi drodzy, czytam następne pozdrowienia. Ole, witam ponownie. Ola pisze: teraz ślę pozdrowienia dla wujka Mirka, Gabi oraz Darka. Niech radio gra dzisiaj głośno dla nas wszystkich. Pozdrowienia lecą też do wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. I tutaj są także czerwone serduszka od Oli dołączone. Serduszka są trzy. Zdradzę, są trzy. Serduszka rozdane, podzielone, pozdrowienia przekazane. No to już piosenka od Oli z Prudnika dla Was wszystkich. Pewnie, że tak. Posłuchajmy.

już za chwileczkę będę czytała, co napisała Bożenka. Od Bożenki są dwa wpisy i jest jeszcze wpis od Mirka.

przeczytam, co napisała Bożenka. Bożenka pisze tak. Olu, ja dzisiaj Ciebie przytulam do mojego serduszka i bardzo dziękuję za piękne życzenia z okazji Dnia Matki i za moją ulubioną piosenkę. Olu, jeszcze raz dziękuję i Olu, zagraj dla Oli jej ulubioną piosenkę. I są dołączone także serduszka czerwone, jest ich sporo, 6 czerwonych serduszek od Bożenki dla Oli. Ulubioną piosenkę Oli? Nie, dzisiaj nie puszczę ulubionej piosenki Oli. Dzisiaj nie, a innym razem. Ale ta piosenka jest w podziękowaniu od Bożenki dla Oli. Olu, piosenka dla Ciebie. A teraz piosenka na życzenie.

Od Bożenki jest jeszcze jeden wpis. Bożenka pisze: kochani, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za tak piękne życzenia z okazji Dnia Matki i życzę Wam dużo zdrówka i dla mojej Oli także zdrówka i mocno, mocno ściskam. Serduszka dołączone także są. Dziękujemy.

21:55, konsolka pozdrowień zamknięta już jest. Teraz czytam, co napisał Mirek. Mirek pisze, czas się już pożegnać, więc życzę Ci, Joluś, dobrej, spokojnej nocy. Miłej nocki życzę wszystkim bawiącym się dzisiaj słuchaczom. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich na dobranoc piękną i marzycielską nutkę. Dobranoc, tak napisał Mirek. Dołączył także czerwone serduszka dla wszystkich, a od Mirka na dobranoc dla Was zaśpiewa Krzysztof Koniarek.

tam jeszcze wpis od Oli Sprutnika. Ola napisała: dziękuję za dzisiejszą piękną audycję i cudowny dobór piosenek w radiu Larmo. Zawsze jest najlepszy klimat. Dziękuję za pozdrowienia i piękne piosenki. Czerwone serduszka od Oli dołączone są także wraz z piosenką od Oli dla Was i dla Oli. Także zaśpiewa Jacek Silski. Posłuchajmy.

szlagiery i od godziny 22 także Chorzowianka i będą śpiewki z naszego placu. Serdecznie Was zapraszam na swoją audycję, zapraszam Was także w piątek od godziny 18, 22.06 jest właśnie teraz godzina. Na dziś serdecznie Wam, moi drodzy, dziękuję. Na dziś kończę swoją audycję i jeszcze parę słów dla Was. I także będzie jeszcze na dobranoc piosenka ode mnie dla Was. Kochani, niech muzyka jeszcze długo gra w Waszych sercach, a noc przyniesie spokój i piękne sny. Dziękuję Wam serdecznie za ten wyjątkowy wieczór. Cieszę się, że byliście dziś także razem ze mną. Jeszcze raz spokojnej nocy, pięknych snów, jutro pięknego, słonecznego, radosnego dnia. Życzę Wam także i do usłyszenia, moi drodzy, na kolejnej audycji. Była i grała dla Was Jola Sprudnika. Do usłyszenia. Dobranoc.

Radiolarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVM.